Nkla masha Allah huso andia krintur harami krintun deso tuma imbeji nandie tam tam doin flendi adie konwaro. Dajikrintu andia kawaro. Wolona first come day tam tam ma first come doin.